0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
0: Ej, ty, czekaj, stań. To, czekaj, wrni mal.
2: 97.9.
0: Ej, to.